0: akwaba.
1: Ye mamu akwaba ayiko nana brebre obrempon okatechi snase oba snase
0: Neat FM.